0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: ESK Zielona Góra.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: RSK Zielona Góra.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: Polska, Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: SK Zielona Góra.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli.
2: Dzień dobry w poniedziałek. Dzisiaj deszczowo, pochmurnie i wietrznie. 16 stopni, tyle powinno być maksymalnie, a więc pogoda coraz bardziej jesienna. W nocy tylko do plus 10.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmiany. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
4: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
3: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
5: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
6: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
7: That's great. It's lovely to know.
8: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne, było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
3: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter Eski Rafał Różycki.
9: SK Zielona Góra News.
10: Maciej Juszczak. Setki osób kręciło wczoraj kilometry na rowerach. W powiecie nowosolskim odbyła się akcja Paszport Rowerzysty. Lechia Zielona Góra nie dała rady liderowi. Zielonogórzanie w kolejnym meczu piłkarskiej drugiej ligi przegrali ze Zniczem Pruszków 1-3. Znów można wskoczyć do basenu i to do krystalicznie czystej wody. Skończyła się przerwa technologiczna na basenie CRS-u, która trwała od początku września.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
13: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
12: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No, ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodowym elektrykiem, więc człowiek przychodzi od razu, wie. Patrzę po kablu, do gniazdka, no i
2: działa.
1: Ciekawe,
2: coś poważniejszego, żebyś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później
0: ale na naszym męskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawiać, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii tam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: O, to ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664-402-302.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
0: Poranny prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heizer poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
3: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. Jeżeli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry, Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy. A propos naszego, kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heizer, a jednak nie tylko Heizer, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program. Prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super, no to pięknie, nieważne jak ważne, że piszą, tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana. It's

0: Kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać. Czekamy na wasze zgłoszenia. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem. Czy nie?
0: Nie. No, panie, niech napiszą. Nie? Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisze, nie pisze.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: O tej porze w okolicach 13 stopni, natomiast temperatura odczuwalna tylko 10, bardzo dobra jakość powietrza, dzisiaj maksymalnie do plus 16, teraz coraz większy ruch na ulicy Batorego.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7.00. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: SK Sport News.
13: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
14: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Jankes, Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu RTSK.
18: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
19: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
20: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
18: To w tej piosence w żłobie leży.
19: Tak, tak, tak. To o tym.

0: 22 minutki do godziny 7, ASK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz latarkami, bo im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale był.
1: Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda? Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Kama, co robisz po 9?
4: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.

0: Ale ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałeś, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak był zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której dzień? Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłaś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie w zasadzie, zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie mogę tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego jadłaś?
0: Na zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wojtek, twój mąż.
3: Super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na eskowym messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Ach, jeden z najstarszych zawodów świata.
3: To? No tak, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Tego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
2: Powolutku widać coraz więcej samochodów na przykład na trasie północnej, na Alei Wojska Polskiego czy też na ulicy Wrocławskiej. Dzisiaj w ciągu dnia do plus 16 stopni, jutro podobnie, w nocy do plus 10.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Dochodzi siódma, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś zostanie przesłuchany, a chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
4: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
3: A radni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
5: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
3: Informował reporterski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
3: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
7: SK Zielona Góra News.
2: Maciej Juszczak, ponad 300 km na godzinę po lubuskich torach. Jest zielone światło dla kolejowej S3 w naszym regionie.
8: Jest wpisanie w plany przebudowy niektórych odcinków kolejowych, które już trwają, ale budowy też takich, których w ogóle nie ma. Pojedziemy z Gorzowa do Zielonej Góry w 60 minut.
2: Mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga. Falubas wygrał mistrzostwa par i memoriał rycerzy Speedwaya. Najwięcej punktów dla Falubazu, aż 19, zdobył Kajetan Jarosiewicz.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
2: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
11: No, warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął i już jest po weekendzie.
2: A teraz czas na show Mendes.

0: Ostatni dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Mm. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to mniej więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień.
0: Ja się w zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: i
0: na zdjęciach
1: tam
0: widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak, i wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za 7. Wygrywa.
1: 7. Wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun, to jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja też tego nie wiedziałem.
1: Drugie.
0: Ale już wiemy teraz wszyscy bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest.
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Kaiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądz. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? 7 wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
0: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki, węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
2: 30 sekund! A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska! Biało-czerwoni!
2: Polska!
0: Dobra, mamy to!
2: Zupełnie jak ty, eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej należą do ciebie.
0: Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się.
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem praca administracyjna, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Jankec i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pytam.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
0: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Wrocławska Dworcowa Aleja Wojska Polskiego, czy też ulice Zjednoczenia. Poranny szczyt komunikacyjny w pełni. Dzisiaj w ciągu dnia tylko do plus 16 stopni, sporo chmur i również wietrznie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
0: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: SK Sport News.
10: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Z pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
0: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama
0: i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: 7.32, 28 minut do godziny 8:00 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
15: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
16: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
17: Się robi sobie, się robi.
14: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
17: Tak.
15: No mówiłeś.
17: Tak.

0: 23 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek 21 września. Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany, mi się odezwa w buzi.
1: Albo ekscytacja po prostu, ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
0: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
1: No
0: tramwaje
1: właśnie
0: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend, było niesamowite.
1: 12 europejskie mistrzostwa motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach, Czesi wygrali.
2: 12 lokata.
0: Brawo!
2: Brawo,
0: brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
1: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
0: dziękuję
1: się nie spłomać,
0: chyba
1: wczoraj.
0: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
1: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
9: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
8: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
9: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
8: W pierwszej połowie 2027 roku.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
16: I po reklamie.

0: Który jest 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na sk.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, Paulina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię... Powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze,
3: no
4: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
3: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest to właśnie pokazać, takie rozwiązanie.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosławy pani coś doradził?
5: Ona latka została skręcona w Radio SK.
3: Radosław!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: teraz fajnie Katka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowne, ale pięknie, hajajaj.
1: Bardzo się cieszę, wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, mm-hmm. bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia, ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić mm-hmm. swój numer telefonu, mm-hmm. a z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu,
0: z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak, każdy zawód oczywiście wchodzi do gry, dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
2: Mam nadzieję, że kto z Was ma na ósmą, no to jest już w biurze, ponieważ ta ósma właśnie dochodzi. Dzisiaj 16 stopni, sporo deszczu, sporo chmur, jutro podobnie, teraz duży ruch na przykład na Zjednoczenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla, a za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
4: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
3: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
5: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
3: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
6: SK Zielona Góra News.
2: Maciej Juszczak. W najbliższy piątek, prawie rok po tragedii w Raculi, ruszy proces Piotra M. Mężczyźnie, którego psy śmiertelnie zagryzły człowieka, grozi dożywocie. Lubuskie talenty poszukiwane. Ruszył nabór wniosków o stypendia na nowy rok szkolny. Na razie są niepokonani. Szczypiorniści AZS-u UZ wygrali drugi mecz w tym sezonie. Tym razem z ekipą z Leszna 33-31.
7: Kama i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
10: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czesze na samuraja.
9: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8:00 i za chwilę zabieramy się za 5 stów, 5 stów.
10: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na skowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
11: Jesteś samurajką? Pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej tu SK, hej tutaj 8 minut po godzinie 8, hej tu 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamerko wybierze, Aśka.
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja no, mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Lubię przygody, tak jak ty.
2: To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Dziękujemy, Karcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów. No i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenie.
0: Okej. Wesele.
3: Zabawa.
0: Zabawa. Filip Heiser w weekend miał weselicho, dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: No, okej. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik, bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Asia, jesteś tam?

0: 17 minut po godzinie 8. Pięć słów. Mamy pięć słów, do których Asia. Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty i ciasto, sernik, bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłoni monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no co, Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
2: Tak.
0: Praca. Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
2: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, okay, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, no ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami, kocham to szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienia.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
2: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte słowo. Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
2: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
2: Super.
0: Kama jest dobra w to. Ciasto.
4: O nie, to będzie najtrudniejsze.
2: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
3: Nie, dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
2: To zjesz. Na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasto, na tym polega problem.
2: Ale to lubisz wyjątkowo, to.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
2: Tak.
4: Sernik.
0: Yeah!
2: Super!
4: 400!
2: Super!
0: Oj, dawno nie było 400, bardzo dobrze. 400 dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
2: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się

0: 26 na Jaskowych Zegarach. Za moment Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero. Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Dzisiaj deszczowo, pochmurnie i dosyć zimno. O tej porze 12 stopni, maksymalnie do plus 16. Najbliższej nocy tylko 8 kresek. Teraz większy ruch na Wrocławskiej oraz na ulicy Kupieckiej.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami do prowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego Wschodu Jana Holubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, witamy, 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u was w jak najlepszym porządku.
14: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla was dobrą informację. Mm-hmm. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
13: To co, kolejna kawka? Może?
15: Słuchaj, zawsze.
13: Lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się. Dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: SK Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
2: Niesamowite. To nie szalał w młodości.
1: No, oczywiście, ale że tak. Było, ale piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: talala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa.
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: UKS As! UKS As!
9: Jaki UKSAS? Co to jest?
8: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
9: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
8: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
9: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
8: Oj, tato!
9: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
8: UKS As! UKS As!
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
16: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
17: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie za mnie godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, do jutra. To weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Och. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra. Sombr w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: you wanna lose yourself to this, let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę.
2: Ojejku,
1: bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
2: Pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas
1: persuades.
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy. I nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepie.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
2: Dzisiaj tylko 16 stopni, silny wiatr, no i również ma popadać, w nocy 8, jutro również do plus 17 kresek, cieplej dopiero pod koniec tego tygodnia, a teraz większy ruch na Wyszyńskiego oraz na Podgórnej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 9 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
4: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
3: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
5: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
3: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 km. 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Zielona Góra News.
6: Maciej Juszczak. Edukacja seniorów, cyber Lubuszanie, świadomi w necie. Ruszyły spotkania instruktażowe, jak bronić się przed oszustwami, mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
7: Te zawiadomienia opiewały na kwotę rzędu 200, 300, a nawet 500 tysięcy złotych.
6: Spotkania w każdym lubuskim powiecie będą się odbywać do 3 grudnia. Coraz więcej Lubuszan decyduje się na szczepienia przeciwko grypie. W ubiegłym roku skorzystało z nich 55 tysięcy osób.

Chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu SK. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli w SC.

0: Bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Keri Hills on the way I are w Radiu SK 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć i... Postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którzy płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tym domu nigdy nie zwalnia.
4: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
8: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Westy.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tovlow, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosówek zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze, bo czeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
5: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Dzisiaj maksymalnie w okolicach 16 stopni, to będzie dosyć chłodny dzień, o tej porze bardzo dobra jakość powietrza, no i również może popadać, mocno wieje. Jutro podobnie do plus 16, teraz duży ruch na przykład na Bohaterów Getta.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Jest 10:00, zaczynamy Eskanius Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W Eskanius teraz ważne informacje od reportera Eski Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
0: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
18: Akcja ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem. W pobliżu Kielc Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
18: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
19: SK Zielona Góra. Sport.
20: Maciej Juszczak. Czas na krótki odpoczynek. Piłkarze Lechii Zielona Góra przegrali ze Zniczem Pruszków 1-3 i mają 2 tygodnie na poprawienie błędów. Kolejne spotkanie na początku października z Sandecją Nowy Sącz. To będzie trudne wyzwanie. W najbliższy weekend półfinał Superpucharu Polski koszykarzy. Zastal zagra z Dzikami Warszawa. Koniec ścigania przy W69. Ostatnim turniejem był memoriał rycerzy Speedwaya. W tym roku jeździli najmłodsi zawodnicy. Wygrał Falubas.
21: 9:50. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest to bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
9: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
8: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
9: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
8: W pierwszej połowie 2027 roku.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
10: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: I po reklamie.

0: TTZ.
1: Udowadniamy wam TTZ codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Aleph Arben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Fastball Music Sounds w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: UKS As! UKS As!
16: Jaki UKSAS? Co to jest?
15: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
16: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
15: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
16: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
15: Oj, tato!
16: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
15: UKS As! UKS As!
3: To będzie ostatnia reklama.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
20: Kto z Was czeka na nieco cieplejsze dni? No to w weekend powinno być odrobinę lepiej, ale początek tego tygodnia chłodny, no i również deszczowy. Teraz sporo samochodów między innymi na zjednoczenia.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
18: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
21: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierć tonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
22: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
21: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszany drewniany sufit.
0: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
21: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia, w wyższych partiach pojawił się śnieg.
1: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
21: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
2: SK Zielona Góra na czasie.
23: Maciej Juszczak, sprawdzam co ciekawego w naszym regionie. 23 września o 19 wystąpi Kuba W. To w Café Noir, a więc będzie okazja się pośmiać. Najnowszy program tego artysty. Natomiast 25 września o 19 w Lubuskim Teatrze spektakl pod tytułem Szczęściarze. Z kolei w Tkalni 25 września o 19 Basic Chill, a więc coś dla fanów muzyki spokojniejszej, bardziej relaksacyjnej.
24: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11. Alan Mokro już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak, brzmi poniedziałek. Mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
9: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
11: I po reklamie.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK. Właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: trzymajcie
0: temu...
2: Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
9: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
10: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
13: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie, ten poniedziałek, a on się jeszcze na dobre nie zaczął. Oskar Sims bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
4: UKS As! UKS As!
5: Jaki UKS As? Co to jest?
4: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
5: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
4: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
5: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
4: Oj, tato!
5: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
4: UKS As! UKS As!
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wujku, widziałam zebrę.
11: No to chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9:00.
12: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Dzisiaj 17, jutro bardzo podobnie, w nocy coraz zimniej, tylko 6-7 stopni. Tak będzie najbliższej nocy, no i również mocno wieje. Teraz większy ruch na przykład na Podgórnej oraz na Batorego.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
17: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie to opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
16: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
18: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
16: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
19: SK Zielona Góra. Na czasie.
15: Maciej Juszczak. Kto z was ma ochotę pograć w bilarda, snookera czy kręgle, może podjechać do ściany klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16, kręgle również w Parku 79 w kręgielni Hades, a 25 września będzie okazja posłuchać dobrej muzyki o 20 w Zajeździe Kultury Polish Priest, a więc coś dla fanów muzyki nieco mocniejszej, a 26 września w auli UZ-u Krzysztof Cugowski, a więc legenda polskiej sceny muzycznej.
0: 2 minuty po godzinie 12 od samego rana. Walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, How You Remind Me, to jest SK, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach, Kraina Wędlin, gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99.

0: Zapłacę Comax.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wujku, widziałem zebrę.
4: To chyba normalny na drodze.
3: Nie na drodze. W ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
4: Co to za ZOO?
3: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
7: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
6: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
7: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
6: W pierwszej połowie 2027 roku.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczął być coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił. I tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja. A to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
11: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
12: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: I po reklamie.
24: Esko.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Rivers Psychology, to jest Teska, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13, można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: UKS As! UKS As!
5: Jaki UKS As? Co to jest?
4: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
5: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
4: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
5: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
4: Oj, tato!
5: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
4: UKS As! UKS As!
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagóra.yasumi.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
12: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
16: Dzisiaj trochę chmur, trochę deszczu, trochę słońca, więc taki pogodowy przekładaniec. Jutro w Zielonej Górze do 17, chłodna noc, tylko 7-8 stopni. Teraz dużo samochodów na Wrocławskiej oraz na ulicy Kupieckiej.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli. Plac Wyzwolenia 7.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z Przemyskiej Policji.
18: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
17: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
19: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
17: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
20: SK Zielona Góra News.
16: Maciej Juszczak. Jesienna odzież potrzebna na już. Jeśli ubrania zalegają Wam w szafach, można ją oddać do lubuskiej Caritas.
21: Spodnie, podkoszulki, kurtki. Kurtki w tej chwili takie jesienne już, nie? Bo to już taki czas właśnie jesienny. Bielizna. Bielizna, ale my tutaj prosimy o bieliznę nową.
16: Mówiła Sylwia Grzyb. W Zielonej Górze magazyn mieści się przy ulicy Dworcowej. Znów można wskoczyć do basenu. Skończyła się przerwa technologiczna na CRS-ie.
22: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bredo Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwo Ganki Majko tworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

Jak tu sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie.

0: 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej, ani nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważny.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. No, ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń do zabawy SK po raz pierwszy, która usłoni tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od sojnej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na sk.pl i w naszej SK-owej apce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wujku, widziałam zebrę!
9: No, to chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
10: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Do 17 stopni dzisiaj, jutro oraz w środę, a więc w najbliższych godzinach niezbyt wysoka temperatura, zwłaszcza w nocy, niespełna 10 stopni. Teraz spory ruch na przykład na Batorego.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki. Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
0: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
22: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
1: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginolt, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
22: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z We Are Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
20: SK Zielona Góra News.
21: Maciej Juszczak. Każdego roku około 20 tysięcy Polaków otrzymuje diagnozę raka płuc. Od października będzie można wykonać bezpłatne badania. Ruszy nowy program profilaktyczny.
2: Przedział od 55 do 74 roku życia oraz od 50 do 54 roku życia.
21: Mówiła Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Lubuskie talenty poszukiwane. Ruszył nabór wniosków o stypendia na nowy rok szkolny.
23: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja mógłbym mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom. Prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, w przyprawie promowej dokładnie. Ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego. Za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
8: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
9: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OC/AC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Polsce.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się w Esce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, a to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me, Freddy USK, to hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15, 21 września, to wiecie, że to jest dzień kapsla? Czujecie to? Dzień kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plasteliną, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie, o dziwo, produkowali takie naklejki. O, to były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie, i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Ej, Chimata, R&B, Ring My Bell. Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
2: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
1: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
2: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
1: W pierwszej połowie 2027 roku.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: UKS As! UKS As!
4: Jaki UKS? Co to jest?
3: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
4: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
3: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
4: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
3: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
3: UKS As! UKS As!
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
13: Sporo samochodów w Zielonej Górze, między innymi Lwowska i Podgórna, mogą być zakorkowane, ale sporo samochodów również w okolicy Dąbrówki, czy na przykład Zjednoczenia. Dziś maksymalnie 17 stopni, jutro podobnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
15: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
14: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
16: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
14: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
17: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
14: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
11: SK Zielona Góra News.
18: Krystian Machalica. Powrót do natury to zakłada realizowany niebawem w zielonogórskim ogrodzie botanicznym projekt Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej, mówi jego autor Piotr Reda.
19: Zakłada poprawę warunków siedliskowych i odtworzenie naturalnych zbiorowisk leśnych, które występują na ziemi lubuskiej i występowały w...
13: Jutro można za darmo jeździć autobusami MZK w Zielonej Górze. Przy kontroli biletów wystarczy pokazać dowód rejestracyjny.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
2: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu. Jak
10: to ja może powiem później... ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
2: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę, to jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, dymiło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby

0: psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
1: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
0: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
1: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
0: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
1: Ale miałeś na sobie odzież,
0: czy
1: nie?
0: Udało się, miałem. Nie, była taka umowa, że ja jestem na początku, więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
1: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
0: Tak.
1: No i każdy może sobie coś wymyślić, to nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie sąd i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje.
0: Zapraszamy.
1: Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat, Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka, lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak, proszę państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcę ci opowiedzieć historię.
0: Aha.
1: Babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, aha, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. Baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Daj mi pala i loser w Radiu SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wiem, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też chciałem
2: tak
0: powiedzieć
2: jak
0: miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa!
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Top Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy dzień kapsla.
1: A, chyba i teraz chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OC/AC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Dziś 16 stopni, jutro nieco cieplej, 17 i w zasadzie to będzie taki tydzień. 16, 17, 15. Niedziela się wyłamie z tego schematu. W niedzielę dużo słońca i 20 stopni.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporter SK Mateusz Chłyston.
17: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla, podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
16: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
13: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
16: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
18: SK Zielona Góra News.
15: Krystian Machalica. Warto sprawdzać przewody kominowe, wentylację i mieć założone czujniki czadu i dwutlenku węgla. Zbliża się sezon grzewczy, więc my pytamy o świadomość tematu.
19: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć.
20: Do roku wykonuję.
15: Raz do roku.
20: I piecyk gazowy również.
15: W najbliższy piątek, prawie rok po tragedii w Raculi, rusza proces Piotra M., mężczyźnie, którego psy śmiertelnie pogryzły człowieka, grozi dożywocie.
21: Sońca i Koroście.
22: Sońca i Koroście.
21: Czyli ESK w Radiu ESK.
23: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co by
24: bardzo
23: na to?
24: Chętnie, wchodzę
23: ale
24: w to.
23: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam...
24: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
23: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
24: Na przykład Arafatka.
23: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
24: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwonimy. Gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Ty jesteś już po obiedzie.

0: Przemysław.
1: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
0: Aj!
1: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
0: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
1: Przemku, coś słonego.
2: A może sól?
0: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, dobra, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
1: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
0: A grawką można się drapać. Tak. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
1: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosowało.
2: Może torba.
1: No okej, dobrze, puszczamy dobrze się z torbą w takim razie.
0: Fajne.
2: Puszczamy się z torbami. Tak
0: jest. Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj jej coś, Dagmarę.
1: No puszczamy ją z butelką właśnie.
0: A, z butelką. Butelą. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
4: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru. Na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także
1: ale
0: pozdrawiamy
1: bardzo
0: serdecznie.
1: To musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
21: I po reklamie.

0: Szary świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: w tym
1: się
0: roku,
1: wylosowali.
0: Słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni,
1: aha,
0: a w poniedziałek, w cieniu, wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to mówisz, bo...

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no, gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cyms w Radiu SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa.
0: Rozumiesz?
1: Można,
0: dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radiu SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy, zapraszamy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli.
14: Sporo samochodów na ulicach Zielonej Góry, między innymi w okolicach Chrobrego, Sulechowskiej czy na przykład Staszica. Dziś maksymalnie mamy 16 stopni, jutro nieco cieplej 17, a w niedzielę 20.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Nowej Soli, Plac Wyzwolenia 7.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
16: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
15: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. macie? O szczegóły dopytywał reporter eski Mateusz Chłyston.
11: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
17: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
11: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
15: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
18: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
15: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18:00.
19: SK Zielona Góra News.
20: Krystian Machalica. Zielona Góra chce być najczystsza w Polsce. To są założenia jesiennej akcji Ruchu Czysta Góra, mówi Radosław Michalczak, który zapowiada, że szykuje się największe sprzątanie w historii Zielonej Góry.
21: Mieszkańcy, harcerze oraz wolontariusze posprzątają skwery, parki, tereny zielone i miejskie lasy.
20: Dokładna data przedsięwzięcia jeszcze nie jest znana. Jest zielone światło na kolejowej S3 w województwie lubuskim. Władze województwa dogadały się z PKP.
22: Sońta i Korościel.
23: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, żeby on wreszcie się wyprowadził.
25: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
24: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kilo, czyli właściwie sztos.
25: Idealna proporcja.
24: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne za kola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
25: Oho.
24: Chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
25: To prawda.
24: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
25: Widać ten ząb.
24: Troszkę widać, chociaż...
25: Taka cecha charakterystyczna.
24: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. To pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza. Czekamy na... Przestań się śmiać.
25: Przepraszam, ja się cieszę.
24: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to

0: Rodan jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
1: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać i tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
1: A, to na pewno.
0: No to myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Aha. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
1: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb, skarb.
0: Skarb. Aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Nie bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Znaczy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: UKS As! UKS As!
6: Jaki UKS As? Co to jest?
5: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
6: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
5: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
6: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
5: Oj, tato!
6: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
5: UKS As! UKS As!
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
11: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
12: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
11: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
12: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
11: W pierwszej połowie 2027 roku.
12: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
16: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka,
1: także tutaj uspokojamy. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć Krystian, może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Kaiser.

0: Mike Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko. Problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
9: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
10: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
15: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bring the beat back.

0: Senlac, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, tak, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Są tak atrakcyjne, że każdy o nich myśli. Ceny samochodów Cherry. Oszczędne samoładujące superhybrydy od Cherry. Tiggo 4 od 97 900, a Tiggo 7 od 124 900 zł. Teraz w kredycie 0% lub leasingu 100%. A do końca miesiąca OCAC na rok za złotówkę i ubezpieczenie od utraty wartości GAP na 3 lata za złotówkę. Cherry Fiałkowski, Zielona Góra, Zjednoczenia 117A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Popołudniowy szczyt komunikacyjny powoli maleje. Ci, którzy mieli wrócić z pracy, już wrócili. No chyba, że wy wracacie, no to warto uważać między innymi na wrocławską. Również ulica Dąbrówki może być nieco trudniejsza do przejechania.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za dwa tygodnie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: SK Sport News.
17: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostwa Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanie Mirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: SK Zielona Góra News.
16: Krystian Machalica. Sezon grzewczy oznacza więcej pracy dla kominiarzy, o czym pamiętać, by było bezpiecznie, podpowiada jeden z nich, Andrzej Filipowski.
20: Większość z nas ma kratki wentylacyjne, które są w kuchniach, w łazienkach. Powinno się je sprawdzać okresowo, jeżeli tam są siatki, po prostu częściej je czyścić.
16: Przynajmniej raz do roku warto kominiarza zaprosić. Nowe płyty, fontanny i nasadzenia. Najpóźniej za 20 miesięcy będziemy mieli nowy zielonogórski deptak.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
21: Imprezka.
22: Eska.
21: Eska.
23: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.
24: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA. Yeah.

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko? A może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie? Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bring the beat,

0: Serdok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanach w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotto.
0: I ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.

0: Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: UKS AS! UKS AS!
11: Jaki UKSAS? Co to jest?
10: Oj, tato, UKS AS, czyli Uczniowski Klub Sportowy AS. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
11: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
10: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
11: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
10: Oj, tato!
11: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
10: UKS AS! UKS AS!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
16: I po reklamie.
17: Zielona Góra na czasie.
18: Aleksandra Kanoniak, w czasie sprawdzamy, co będzie działo się w naszym regionie w najbliższym czasie. Jeżeli macie ochotę potańczyć w weekend, który za kilka dni, to na przykład w Palmiarni w Zielonej Górze wieczorek taneczny i DJ Anioł właśnie 26 września. Poza tym czekają inne kluby, między innymi przecież zawsze imprezy w X-Demonie, czy też w Cafe Noir, czy w One Love. Wszędzie możecie się bawić.
19: Muzyką się żyje.
20: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Jest to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca. Impreza. A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat. Słuchajcie, u nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie między innymi Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły. Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale. Radio
2: SK. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
7: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
8: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: To będzie ostatnia reklama. Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
18: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
17: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
18: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
17: W pierwszej połowie 2027 roku.
18: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sońcy i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i z Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: worth it. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Toyota Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
14: I po reklamie.
15: Zielona Góra na czasie.
16: Aleksandra Kanoniak, pogoda zrobiła się bardzo kinowa, zatem sprawdzimy, co w Cinema City do oglądania w tym tygodniu. Resident Evil, czyli coś dla fanów horrorów. Poza tym komediodramat Ma to sens, czy też Obcy to kolejny dramat. Powiedz mi, co czujesz, to też dramat. 100 dni, misja Zeus 100, film akcji i komedia, czy też dokument Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. A dla dzieci na przykład Teddy i magiczna lampa. We'll be right back.
15: Muzyką się żyje.
17: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego turnę wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w Strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w Strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
18: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
17: A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: is the answer. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jestem, muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lickly.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który jak mówiłem przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Zielona Góra na czasie.
4: Aleksandra Kanoniak, w poniedziałek po raz kolejny sprawdzamy, co będzie działo się w regionie w najbliższym czasie. Jeżeli macie ochotę się pośmiać, to Kuba W. wystąpi w Café Noir 23 września, początek o godzinie 19. To jednak nie koniec, bo Abelard Giza w piwnicy Teatru Cztery Kąty 27 września, a 28 również Abelard Giza, ale w Café Noir od 19.

0: Music News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi. I mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do Eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: SK Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która

0: słaba strona, jeżeli o sabułek już chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir-vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir-vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir-vivre.
1: Ja nic nie mam do savoir-vivre'u, ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir-vivre'u są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir-vivre nie obowiązuje. Dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach. Ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir-vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie, ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir-vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
1: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu.
0: Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz.
1: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie

0: taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
0: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczyli.
0: No niestety nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz teledysk.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: trochę kalendarza
0: jest.
1: Nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie Czyli było... trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
1: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy.
2: SK Zielona Góra News.
1: Aleksandra Kananiak to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Muzyka to dla niej pasja i sposób na życie. Małgorzata Paciejewska to wokalistka w kilku projektach muzycznych, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, a także osoba, która łączy ludzi przez dźwięki. Więcej już teraz w naszym materiale.
2: Eska Zielona Góra.
3: Dzisiaj troszkę o emocjach, troszkę o muzyce, nawet o gongach i misach, tak? Ja myślę, że warto zacząć od tego, jaki to był moment, kiedy pani po raz pierwszy stanęła na scenie.
4: Tą pierwszą sceną, na której stanęłam, to był pociąg piętrowy. Miałam wtedy 4 lata. To była pierwsza scena, na której stanęłam. Niestety nie pamiętam tego za bardzo, to są tylko opowieści moich rodziców, kiedy jechaliśmy gdzieś w podróż, a ja pozwiedzałam cały pociąg, śpiewając wszystkim uczestnikom podróży. Zuzia Lalka Nieduża, no bo to był ten repertuar taki nawiązujący do wieku. A zatem to była moja pierwsza scena, ale tak już zupełnie serio, kiedy poczułam taką chęć, nawet nie wiem wtedy, czy wyrażania emocji, ale spróbowania swoich sił jako wokalistka, a nawet wtedy nie wokalistka. Po prostu chciałam pośpiewać. To był moment, kiedy byłam w 8 klasie i w szkole odbywał się konkurs wokalny. No i ja postanowiłam wystąpić. Natomiast zabrakło mi siły i odwagi, żeby wystąpić samą, więc poprosiłam do tego moją koleżankę i obie zaśpiewałyśmy przepiękny utwór, natomiast utwór, który zupełnie nie jest dedykowany młodzieży, 10 przykazań Bajmu. Odbiór był bardzo pozytywny, dostałyśmy wyróżnienie, więc to dodało mi takich skrzydeł i takiej wiary, że może spróbuję sama. I rok później trafiłam do takiej szkoły, w której był zespół i chór. Zapisałam się do tego chóru, zapisałam się również do zespołu i tam stanęłam na takiej prawdziwej scenie, bo tak wtedy uważałam, że to była taka prawdziwa scena, gdzie jest duża publiczność, jest giełda piosenki. No i tak się zdarzyło, że wygrałam ten konkurs. Więc to już zupełnie dodało mi skrzydeł i pomyślałam, dobrze iść tą drogą, dobrze się w niej czuję, chcę tego. No i od tego czasu tak naprawdę do dzisiaj, po dziś dzień, piosenka towarzyszy mi każdego dnia.
5: Czyli przygoda trwa nadal. Może powiemy o projekcie Kobieta w muzycznych taktach i nie taktach. No właśnie, co stoi za tym pomysłem, co się pod takim hasłem kryje?
4: Do tego projektu przygotowywałam się, można powiedzieć, całe życie, bo Hanna Banaszak z jej repertuarem pojawiła się w moim życiu mniej więcej pod koniec średniej szkoły i na początku studiów. To jest repertuar, który bardzo trafia do mnie, jeśli chodzi o tekst i muzykę, bo teksty są przepiękne, takie nawiązujące do dzisiejszych czasów, są bardzo takie neutralne, w sensie takim pokoleniowym, mogłabym powiedzieć. Natomiast wtedy zupełnie nie wiedziałam, o czym są te teksty. Wiedziałam, że są piękne, bo były pięknie skonstruowane, natomiast doświadczeniowo nie byłam w stanie oddać emocji, nie byłam w stanie ich zinterpretować, dlatego że po prostu nie przeżyłam tego, co jest w tych tekstach. Dopiero po 20 latach, kiedy trochę mojego życia upłynęło i kiedy na moim koncie pojawiło się wiele doświadczeń takich życiowych w relacjach damsko-męskich, uznałam, że to jest moment, w którym jestem w stanie się wyrazić i też przekazać emocje, odpowiednio zinterpretować te teksty. Tak naprawdę to jest jeszcze wiele innych rzeczy, które stoją za tym projektem. To jest też taka, oprócz tego, że ta potrzeba wyrażania się, to też takie marzenie niespełnione, gdzie chciałam bardzo mieć swój jakiś recital, ale nigdy nie miałam na to odwagi, tyle żeby z tym wyjść do ludzi, bo zawsze sobie myślałam, no i kim ja jestem, no taka tam Małgosia Paciejewska, kto ją będzie chciał słuchać i po co właściwie. I generalnie, gdyby nie ta potrzeba wyrażania się, to chyba nadal nie wyszłabym z tym projektem. Jakkolwiek, później gdzieś tam pojawił się też taki koncert, w którym uczestniczyłam i szalenie spodobał mi się skład, taki, który obecnie pracuje ze mną, czyli jest to pianista, kontrabasista i perkusista i to jest taki maleńki składzik, ale on jest wystarczający i taki, który gdzieś tam cały czas we mnie był, no i się realizuje.
5: To jakie gatunki tutaj możemy usłyszeć?
4: Jest tutaj trochę swingu, bossanowy, jazzu, generalnie rozrywki.
5: No ale właśnie tutaj Pani prowadzi też działalność w KGW Babi Mojszczanki. Tutaj jest takie połączenie troszkę folkloru i nowoczesności, tak?
4: No właśnie tak nie do końca chyba jest, dlatego że to nasze koło gospodyń Babi Mojszczanki, ponieważ pochodzimy z Babimostu i stąd ta nazwa, jest bardzo współczesnym kołem. Folkloru aż tam tak za wiele nie ma, aczkolwiek jakby idea samego koła gospodyń nawiązuje do folkloru również, a przynajmniej do tradycji takiej lokalnej, więc na pewno tutaj krzewimy tą kulturę i tradycję. Natomiast bardziej tutaj idziemy w stronę kulinarną, aniżeli takiego folkloru, nie wiem, jakiegoś estradowego, tak? Mhm. To jakby nie ten dział. Mamy sekcję rękodzielniczą, ale generalnie skupiamy się na gotowaniu, no i trochę organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń, takich kulturalnych również, ale ten folklor jest tak delikatnie poruszany.
5: No właśnie, jak pani dołączy w ogóle?
4: No tak, przez ten rok czasu to było dla mnie takie wyzwanie. Generalnie wszystkie projekty, które robię, są pewnego rodzaju wyzwaniem i są jakby moją taką terapią walki z lękami i ze stresem. I to wszystko, co robię, robię po to, żeby walczyć z tymi elementami, które bardzo często ludzie mają. I ja po prostu już nie chcę sobie być gdzieś tam w cieniu, bo wiem, że mam potencjał do robienia różnego rodzaju rzeczy, tylko jakby nigdy odwagi mi na to nie wystarczało. No, a koło gospodyń wiejskich powstało dlatego, że wiedziałam o tym, że są kobiety podobne do mnie, które też pragną wyjść z tej swojej przysłowiowej szafy w domu i po prostu wyjść do ludzi i pokazać, co potrafią. I właśnie taka była idea. No i okazało się, że najwięcej tych kobiet jest takich, które świetnie gotują, które świetnie pieką różnego rodzaju ciasta i w ten sposób się realizują. Być może w domu nie były tak bardzo doceniane, jak są przez nas i lokalną społeczność doceniane, więc w ten sposób się mogą realizować. Ale też okazuje się, że zaczynają wykazywać organizatorskie umiejętności, więc same zaczynają organizować różnego rodzaju wydarzenia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No bo na początku nie ukrywam, że bardzo dużo obowiązków miałam, natomiast w tej chwili te obowiązki zostały podzielone pomiędzy dziewczyny i tak naprawdę to nie zabiera mi aż tak wiele czasu, jakby się wydawało, że zabiera. Mhm. Trochę jest tak, że każdy ma swoje zadania do zrealizowania i na nich się koncentruje. Bardzo fajnie się uzupełniamy. Jestem bardzo dumna z tego, że że w ogóle postanowiłam zorganizować takie dziewczyny i no i żeby takie koło powstało.
5: Mhm. I żeby też wspólnie jakoś dzielić się pasją nawet.
4: Też myślę, że to jest takie bardzo wspierające, bo my dodajemy sobie w skrzydeł po prostu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić czegoś sam, to zawsze się pojawia jakaś inna osoba, która wspomoże w jakikolwiek sposób. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby pomysł taki rzucony na forum, bo gdzieś tam mamy swoją grupę, na której dyskutujemy, to zawsze jak został rzucony jakiś pomysł, to zawsze ktoś podciągnął go i się okazywało, że jest grupa osób, która to rozwinęła, więc myślę, że to jest dobre miejsce i dla mnie, i dla koleżanek również. Aha, nie tylko koleżanek, bo okazuje się, że są też mężczyźni.
5: Tak?
4: Tak.
5: No proszę. No właśnie, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj kieruję się w stronę tego zainteresowania gongami i misami, bo to jest dosyć ciekawe. Pani prowadzi sesję. Mm-hmm. Jak one wyglądają, na czym to polega i w ogóle jak te dźwięki wpływają na nas?
4: Tak, no to jest kolejny projekt, z którym chciałam wyjść do ludzi, dlatego że uważam, że dźwięki mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i na nasze ciało. I gdybym tak nie myślała, to pewnie tym bym się nie zajęła. I to doświadczyłam na własnej skórze. Wielokrotnie uczestniczyłam w takiego rodzaju kąpielach w dźwiękach. No a później postanowiłam, że sama się tego nauczę, bo chciałam to dobro przekazywać dalej, bo czułam, że to jest coś fajnego, z czego ludzie mogą skorzystać. Jest to takie dość dostępne i rzeczywiście skuteczne. No ale jeszcze z tą skutecznością to też nie ma co generalizować, bo jest tyle, ile jest ludzi, tyle osób powie, że że było tak lub inaczej. Więc też nie można zakładać, że na każdego dźwięki będą działały tak samo, a przynajmniej w taki sposób, jaki ja zakładam. Moim celem jest zredukowanie napięć mięśniowych. To jest taki jeden z celów. Uspokojenie systemu nerwowego, wyciszenie, relaks. To jest to, z czym pracuję, bo to są te tematy, które mnie dotykały, z którymi sobie nie radziłam i uważam, że skoro się nauczyłam, czy może inaczej, że dostałam narzędzie, nauczyłam się nim operować, to mogę to przekazywać po prostu dalej. No to tak wyglądają sesje dźwiękowe. No i to jest taka moja przestrzeń, którą nazwałam sobie, że jest to przestrzeń redukcji stresu. I jest to też taka przestrzeń, która się cały czas rozwija. W tej chwili studiuję muzykoterapię, którą chciałabym podłączyć pod ten projekt Dźwiękoczule. Tu w tym zakresie też dołączyłam taniec w kręgu, który jest również odstresowujący. I myślę, że pewnie trochę różnych rzeczy się tam jeszcze pojawi, bo gdzieś tam też cały czas mam w głowie taką chęć rozwijania swojej wiedzy może i umiejętności w zakresie ćwiczeń oddechowych, które też są, właściwie to uważam, że najbardziej pomagają w redukcji stresu. Kolejna jakaś rzecz, która, jeśli będę miała już jakiś certyfikat na to, bo nie chcę być samozwańczym instruktorem, czy nauczycielem, czy też osobą, która prowadzi coś, na czym się nie zna.
5: Czyli możemy powiedzieć, że przychodzimy na taką sesję, żeby właśnie ten stres gdzieś załagodzić, to napięcie zredukować, które gdzieś tam mamy w sobie. To się siedzi i leży, czy jakoś grupowo w kręgu, jak to wygląda? Mhm.
4: Ja oferuję dwie opcje. Jedna opcja to są kąpiele w dźwiękach grupowe. Grupowe co oznacza, że może być tych osób 15, może być 8, a mogą być to dwie osoby, czy trzy. Jakkolwiek wtedy to jest troszkę na zasadzie tak jakby koncertu, że dźwięki... Może inaczej. Osoby sobie leżą wygodnie, ja uderzam w instrumenty, dźwięki dopływają wibracjami, ale też poprzez aparat słuchowy do osób. No i zasada jest taka, że może nie będę jakichś tam tajników zdradzała, natomiast generalnie chodzi o to, żeby po prostu pobyć w sobie i doświadczać, co te dźwięki w nas uruchamiają, czy też, nie wiem, łagodzą. No co się robią? I teraz pytanie, co robią?
2: SK Zielona Góra News.
1: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Mamo, wrzuć na luz, czyli miejsce, w którym mama nie musi być idealna, a może po prostu być sobą. Takie spotkania organizowane są w ramach Fundacji Centrum Rodziny. O szczegółach mówią Karolina Makowska, Natalia Karcz i Kamila Koźlik.
2: Eska Zielona Góra.
6: Zaczynamy od początku, czyli mamo, wrzuć na luz. No i nie byłoby spotkań, gdyby nie Fundacja Centrum Rodziny, która gdzieś tych rodziców wspiera już od samego początku, prawda? Możemy powiedzieć, jakie to są działania?
7: Już od samego początku i to już od blisko 15 lat. A od samego początku, dlatego że zazwyczaj rodzice spotykają się z naszą fundacją, kiedy mama jest w ciąży. I korzystają na przykład z bezpłatnych badań KTG, z opieki położnej, ze wsparcia z poradni laktacyjnej, kiedy już dziecko przychodzi na świat. Również towarzyszymy rodzinom w takich smutniejszych chwilach po stracie, ponieważ mamy hospicjum perinatalne i tam otaczamy tak zwaną opieką miękką, czyli psychologiczną i również takim doradztwem, powiedzmy, około medycznym. Rodziny, które dowiadują się, że niestety, ale dzieciątko, które jest w brzuchu u mamy, ma jakieś wady latalne, ale dotyczy to również wsparcia po stratach takich jak poronienia, a to już jest dużo szerszy problem. Ale przejdźmy do tych bardziej radosnych chwil. Dlatego widząc, jak te nasze rodziny się rozwijają, mamy, które spotykają się już ze sobą w okresie, kiedy są w ciąży, często chcą zachować kontakt później, bo powstają nowe przyjaźnie, a poza tym każda mama chyba potrzebuje troszkę wsparcia. I dziewczyny gdzieś blisko rok temu,
8: tak jest, ponad rok temu,
7: weszły z inicjatywą właśnie takich spotkań Mamo Wrzuć na Luz. W ramach fundacji właściwie co czwartek organizujemy bezpłatne spotkania, warsztaty ze specjalistami. Dzisiaj na przykład odbywa się takie spotkanie z osobą, która od lat pracuje z dziećmi w żłobkach, w przedszkolach, jest psycholożką. I to jest wsparcie i przygotowanie i dziecka, i siebie jako rodzica do tego okresu adaptacyjnego właśnie do żłobka, do przedszkola. Ale to są różne warsztaty, i z pierwszej pomocy, a czasami z aromaterapii, właśnie gdzieś tam na przykład z psychologiem, jak wrzucić na luz będąc mamą, czy też szkoła rodzenia dla ojców, która nie jest jakby wspierana w ramach kontraktu NFZ-owskiego, także te spotkania dla osób towarzyszących, dla ojców są w ramach Fundacji Centrum Rodziny prowadzone.
6: Mamo Wrzuć na Luz. Jak to w ogóle się zaczęło? Czy gdzieś tam dotyka to Pani doświadczeń, które też są przecież mamami?
8: Może ja zacznę, jak to się tak naprawdę zaczęło. Tutaj na początku była grupa mam. Grupa mam, która potrzebowała się spotkać. Tak jak tutaj Karolina wcześniej wspomniała na temat tego, co oferuje Fundacja. Fundacja oferuje naprawdę wiele, zarówno dla mam, które są w ciąży, jak i po urodzeniu dziecka, bo są i ćwiczenia. I my się spotkałyśmy na masażykach. Masażykach dla niemowląt, które rozpoczęły się właśnie takim wyjściem do ludzi z tym malutkim dzieckiem, po to, żeby właśnie zasięgnąć opinii, tak, poznać nowe koleżanki, nowe mamy, troszeczkę, żeby w tym macierzyństwie się odnaleźć. Ja akurat miałam już drugie dziecko, ale gdzieś tam ta nowa droga, ten nowy początek, potrzebowałam tego wsparcia, którego przy pierwszym dziecku nie miałam, więc zaczęło się to od masażyków, jednak dzieci dorastały, dzieci skończyły już ten rok i po prostu zaczęło się robić ciężko na tych masażykach. Postanowiłyśmy, że stworzymy coś, co będzie dawało właśnie rodzicom, a w zasadzie mamom, taką przestrzeń do bycia sobą, do wrzucenia na luz, do rozmowy o niczym, do tego, żeby usiąść przy tej kawie, bo wokół tej kawy troszeczkę właśnie wszystko się zaczęło kręcić, bo my się spotkałyśmy w różnych kawiarniach, w różnych bawialniach, w różnych miejscach w Zielonej Górze, ale nigdzie nie było takiego, nie czułyśmy się tak u siebie. Nie czułyśmy czegoś takiego, że możemy tam po prostu przyjść, sobie posiedzieć i pogadać tak długo, jak chcemy i o tym, o czym chcemy. No i też nie zawsze się udawało spotkać. Mi tak naprawdę w ofercie Zielonej Góry brakowało takich spotkań o niczym. Spotkań dla mam, które po prostu mogą się spotkać, pogadać, gdzie jest przestrzeń dla dzieci. Bo trzeba powiedzieć o tym, że to jest bardzo ważne, że często dla dorosłych mamy tą przestrzeń właśnie w kawiarni, ale brakuje tej przestrzeni dla tego naszego dziecka, tak? Jak maluszek jest leżący w wózeczku, tak? To jest łatwo. Można wyjść, chociaż mówię, że jest łatwo, ale nie zawsze te gondole, wózki gondolowe są mile widziane, bo niejednokrotnie nas wypraszano z restauracji, kiedy pani kelnerka widziała 5 wózków wjeżdżających, przykro mi, my nie mamy miejsca na te wózki, więc nie było to łatwe, żeby te spotkania były takie luźne. No i tutaj fundacja troszeczkę wyszła nam naprzeciw, my po prostu wpadłyśmy na pomysł, fundacja otworzyła drzwi, umożliwiła nam te spotkania, my się wzięłyśmy do działania i tak naprawdę już te spotkania trwają i są właśnie otwarte dla mam z dziećmi lub mam w ciąży.
6: Czyli wystarczyła przestrzeń, żeby właśnie się wyluzować.
8: Dokładnie tak. Ta przestrzeń, którą dała nam fundacja, dała nam tą możliwość wyluzowania, po prostu wyluzowania.
6: Można przyjść oczywiście z dzieciaczkiem. Jest tak, że w tym czasie, kiedy mamy sobie rozmawiają, piją kawę, to dzieci mogą się razem pobawić.
8: Tak, tak. I właśnie tutaj jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Te spotkania są nastawione na mamy. My tutaj skupiamy się na mamach, ale wiemy, że każda mama jest w ciąży, ma swoje potrzeby albo ma właśnie dziecko. Czy starsze, czy młodsze, czy jest to noworodek. Zdarzają się mamy, które przychodzą z 3-latkami, 4-latkami, 5-6-latkami i takie dzieci też są mile widziane. My tutaj nie wykluczamy nikogo, bo mamo wrzuć na luz jest o mamach. Po prostu.
9: Czy nie jesteś mamą dzieckiem, które się przyjdzie.
8: Dokładnie tak. Czy jesteś mamą 16-latka i potrzebujesz przestrzeni, bo też może się tak okazać. Jesteś mamą, jesteś mile widziana zawsze i możesz po prostu przyjść.
7: Natomiast w tej przestrzeni faktycznie zawsze wyluzowanym mamom towarzyszy śmiech, a czasami płacz dzieci i nikt nikogo znikąd nie wyprasza, każdy siebie wspiera i każdy siebie wzajemnie rozumie.
9: Wiadomo też, żeby wrzucić na luz, to mama też musi być spokojna, kiedy jej dziecko jest zaopiekowane, kiedy ma się czym zająć, więc my też dbamy, tak jak Natalka powiedziała, dbamy o to, żeby mama wrzuciła na luz, ale wrzuca na luz, jak dziecko jest zaopiekowane, czyli mamy tam swoje jakieś zabaweczki, mamy też mają przestrzeń, żeby nakarmić maluszka, bądź dać jedzenie starszakowi, więc ten czas, kiedy my tam jesteśmy, jest tak zaopiekowany, żeby i dziecko było zaopiekowane, i mama była zaopiekowana.
7: A to, co ja widzę też jakby patrząc z boku na was, czy wpadając tam z telefonem i kręcąc jakąś rolkę, to to, że mamy wzajemnie opiekują się tymi dziećmi, nie? Że to jest taka grupa wsparcia, gdzie wystarczy czasami na was spojrzeć i widać, że ktoś przychodzi trochę taki zmęczony właśnie, jeszcze nie wyluzowany, a w tej energii byciu po prostu akceptowanym, w uśmiechu i w zobaczeniu, że ktoś inny ma podobnie, tak to jest. Wtedy od razu można się otworzyć,
8: tak,
7: urosnąć.
8: Ja jeszcze bym chciała podkreślić to, co Kamila powiedziała. Dać jeść starszakowi. I tutaj też pojawił się problem, który ja zauważyłam. Będąc w restauracji, czy będąc w kawiarni, jest bardzo trudno znaleźć posiłek dla dziecka, który można podać, na przykład takiemu 6, 7, 8 miesięcznemu. I nie jest też proste, żeby odgrzać posiłek, który mama przyniesie ze sobą. No, nawet bym powiedziała, że to jest bardzo trudne, żeby coś takiego zorganizować. Tutaj my stworzyłyśmy sobie taką przestrzeń, w której to wszystko jest możliwe. Bo jeżeli jakaś mama wyjdzie z inicjatywą albo z potrzebą, której zabraknie, my jesteśmy w stanie ją tutaj może zagwarantować albo przygotować, tak? Bo w fundacji jest kuchnia, jest mikrofalówka, można to odgrzać, więc są
9: jest
8: takie...
9: Jest łazienka, gdzie jest... można umyć dziecko, jeżeli się pobrudzi, więc naprawdę możliwości jest mnóstwo.
8: Jest ogród, jest teren zewnętrzny, kiedy jest ciepło, wychodzimy na zewnątrz, więc to są takie możliwości, których żadne miejsce w Zielonej Górze nam nie dało w tak w 100%, tak? Bo tak naprawdę tutaj fundacja otworzyła dla nas drzwi, a teraz otworzyła też ogród i my bardzo często, tak były upały, czy jak były te słoneczne dni, organizowałyśmy te spotkania po prostu na zewnątrz, na dworze, żeby wrzucić na luz na zewnątrz, tak? Żeby wrzucić na luz na trawce i żeby po prostu troszeczkę się rozerwać też właśnie na tej naturze, tak można to określić.
5: No właśnie, a czemu mamy czasem nie mogą rzucić na luz? To jest dobre pytanie. Z czym panie przychodzą najczęściej, żeby gdzieś tam wyżalić się, porozmawiać?
8: Dlaczego my nie możemy wrzucić na luz? Żyjemy dzisiaj w takim świecie troszeczkę idealnym, ale też troszeczkę naciąganym, który kreuje tą idealność. Tak naprawdę wydaje mi się, że takim mitem naszych czasów jest ta idealna mama, która wychowuje dziecko w idealny sposób, ale jednocześnie ona jako mama jest idealna, idealną kobietą i te dwie drogi nie są spójne, tak? Bo nie chcę powiedzieć, że nie można być idealną mamą, będąc idealną kobietą, tylko to nie jest tak, że robiąc wszystko zgodnie z tym, co kreuje dzisiaj społeczeństwo, co kreuje dzisiaj media społecznościowe, moim zdaniem to nie jest idealne, bo najważniejsze jest to, żeby mama była szczęśliwa, żeby dziecko było szczęśliwe i czasem potrzebne jest takie spotkanie właśnie po to, żeby tam przyjść i powiedzieć: dzisiaj mi się to nie udało, dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj mi jest bardzo ciężko, dzisiaj potrzebuję tego, czy czegoś innego. My tam jesteśmy też dlatego, żeby się dzielić tymi troskami, ale też sukcesami, bo niejednokrotnie mama przychodzi i mówi: słuchajcie, mi się to dzisiaj udało, wypiłam ciepłą kawę rano. Mój syn, moja córka bawiło się na macie, a ja wypiłam ciepłą kawę. To może się wydawać błahe, ale dla tej mamy, która przez kilka miesięcy goniła z czasem, dla niej to jest sukces i my też jesteśmy tam po to, żeby się wspierać, żeby mówić o tym, ja też tak mam, ja też mam trudno i mi też jest ciężko i żeby troszeczkę odwrócić ten obraz, który właśnie kreują media społecznościowe, że to tak nie wygląda, żeby ta mama spotkała się z prawdziwymi mamami, które żyją tym samym życiem macierzyńskim, tak? I niejednokrotnie te problemy, te troski, one są bardzo podobne i po to my jesteśmy tak naprawdę, po to są te spotkania, żeby kurczę, ktoś też tak ma, nie? Żeby zrozumieć to, że to najgorsze, że to nie moje dziecko, nie z moim dzieckiem jest coś nie tak, nie ze mną jest coś nie tak, tylko tak to wygląda. I jeszcze powiem jedną rzecz, bo bardzo często spotykamy się w społeczeństwie z taką narracją, Boże, one znowu narzekają, te matki cały czas narzekają, ale mam wrażenie, że dzisiaj my mamy prawo narzekać, bo kiedyś my zawsze musiałyśmy być, po co narzekać? Po prostu takie jest życie, idźmy dalej, tak, nie narzekajmy. Tak, trzeba być twardym, tyle już było tych dzieci, mam, tak, ja pierwsza nie jadę na tym wózku. Ale to nie o to chodzi, bo czasem trzeba powiedzieć właśnie, co siedzi na sumieniu i czasem trzeba po prostu się wygadać z tych złych emocji, po to, żeby wyjść stamtąd i z takim uśmiechem na twarzy po prostu sobie powiedzieć, kurczę, no było ciężko, naładowałam energię i teraz idę, bo wiem, że nie jestem w tym sama, więc no to jest myślę taki nasz główny kierunek tych spotkań tak naprawdę.
7: Ja myślę jeszcze, że to jest ważne, co powiedziałaś, Natalia, a propos tego świata iluzji, idealnego świata gdzieś tam z social mediów i tak dalej. Ja zawsze powtarzam do wszystkich i też do mam jeszcze w ciąży, że pamiętajcie, że to, co my widzimy jako jakby obraz na scenie, bo to, co ktoś publikuje w mediach społecznościowych, to jest scena, to jest występ, to jest jakaś kreacja. A nie widzicie backstage'u. A na tych spotkaniach możecie zobaczyć backstage, bo wy tam jesteście prawdziwe. Te dzieci są prawdziwe, te problemy są prawdziwe, te rozterki, te jakieś lęki, wątpliwości i właśnie te sukcesy. To po prostu życie. To jest prawdziwe, więc w takim prawdziwym środowisku człowiek może się otworzyć, może poczuć, że po prostu może żyć normalnie swoim życiem, swoimi wyborami, swoimi wątpliwościami, że to nie jest nic nienormalnego, że to właśnie nie jest nic nie tak z mamą, czy nie jest nic nie tak z dzieckiem, czy nie jest nic nie tak z rodziną. Takie po prostu jest życie. Mhm. A zdjęcia są tylko miłym dodatkiem do tego życia, nie odwrotnie.
9: Ja bym też dodała to, że łatwo jest powiedzieć komuś, że ktoś narzeka, ale nie zawsze prawda o tym, jak my mówimy, jak jest, że jest ciężko, że nie wyrobiłam się z tym, to nie jest narzekanie, tylko po prostu tak jest. Udało mi się wypić ciepłej kawy, gdzie dla kogoś, no jak ty nie dasz rady wypić ciepłej kawy, przecież to nasze ulubione, pewnie każda mama zna, stwierdzenie, kwestia organizacji. Nie, no to tak nie działa. Czasem powiedzenie na głos, że coś mi nie wyszło, pomaga pójść dalej. Jeżeli my będziemy cały czas w głowie myśleć, że ojejku, to mi się nie udało, a my na tych spotkaniach możemy przyjść, powiedzieć, że to mi się nie udało, mało tego, usłyszymy, że komuś też to się nie udało, co jest mega wspierające, że my stworzyłyśmy po prostu możliwość zbudowania swojej wioski z usłyszeniem mam tak samo i to bardzo pomaga.
10: Mhm. Czyli taka potrzeba zrozumienia też głównie.
9: Dokładnie.
7: A poza tym te mamy dzisiejsze, słuchajcie, my mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę przez społeczeństwo, dokładnie, przez nas samych. Tak nie było 30 lat temu, że mama była idealnym dietetykiem, kucharką, organizatorką przyjęć urodzinowych, kreatorką zabaw, a

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Polska Zielona Góra. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20.
2: Rap 20.
1: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu
4: siema,
3: Radia SK.
4: Siema, witam serdecznie.
3: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak. To się robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej. Okay.
4: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.
5: Z ręki do

couche avec moi. Rap 20 w Radio SK 19.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: to Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuścił o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie się manko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Yo. Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, okay, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak, czyli przez dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, a wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, okay, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak, tak, tak, tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Tak naprawdę, no. Bardzo głęboko, bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Tak. Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy, no tak, to o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17, to Chivas i to nieodpowiedzialne. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: To pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej, co przed nami.
0: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Już mamy dwa projekty już.
1: Okej.
0: Okay. Może nawet więcej.
1: Okej, okay, no to jest
0: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają tak. więcej niż jeden utwór muzyczny.
0: Tak, tak. tak.
1: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
0: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
1: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
0: Zostawmy
1: się
0: trochę
1: za język.
0: Tajemnicy jeszcze,
1: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
0: Totalnie nie.
1: Okej.
0: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enemy to Hell sprzed 12 chyba już lat,
1: tak.
0: prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
0: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
0: Więc jakby jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
1: Oczywiście.
0: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Okej, okay, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem, gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Hellfield i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
0: Zacząłem
1: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak, okay. Normalnie. Brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz. Zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12. Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap główne danie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20. Za nami miejsce od 20 do 11. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano. Który okay. Już jest, wszystko jest na czas. Już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej. On jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej. Widzę, że tutaj syn idzie w stronę po prostu...
3: Ma swój gust,
2: to mi się
3: coś
2: podoba.
3: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia. Wiesz,
2: czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
3: Nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, to tak, wiesz... Przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jestem
3: wiesz
2: w końcu
3: co,
2: pewien.
3: FL Studio był tym takim pierwszym...
2: Pierwszą trudnością.
3: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam.
2: Okay.
3: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz... Niebawem.
2: No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie Whiteor, Polar i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gedzi Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na SK.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 10.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap dwudziestki, dzisiaj to miejsce ósme MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam poda taki wers, niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć, o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Okej, okay. Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów,
0: że...
1: to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jakby sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś taką
1: wizję. I nie wiem
0: wizję.
1: Też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po
1: tak
0: drodze?
1: To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szopoba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, Niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop na Forest z Quebo. Jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która się...
1: Ty to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz, trendseter, to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap Dwudziestki. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No, myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie.
0: No okej, okay, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Getz, gościem Rap Dwudziestki, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

prawnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Kinizimer i ta sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza. Jego Cloud9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień, a my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: Kasztelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.